0: si konstigjenja zo mało szitko dosvědčíš, że się tu w Łužicy konstigjenja szitko zo stało, aj zo svědčiło jedna łobetina. Retomas informacją. Dzieńca zaso wiezo przez wusowanie rożliny, na co smimy sobie selić.
1: Aj, dobro, ranie, cyle prawie. Kultura by podla sport a lute svědčenie poladam do Šmuchčicka, kje so tam hučbny svědčen przyuzał piatk sušako dobili potom nažel deszcza dla Wotprajic, sobotu pak by tam dere wopytane, też na Czornobu są się ludzi uliczeli, ko budyżinie tam zaspiewał, a mały wies zjec są 605 a 70 jubileju się woswiecili, tylko auto tam na parku, a niż szupola denora, to świetliście widział, nie?
0: Są kopili są, z nasa stać żybili, a to jeszcze los we Łużicy, k tomu dobra serbska hudźba, to je wasz rańczy serbski rozwoz, dzieńca z Bettinu a Jakubom, wasza męczyną, papeczy się.

0: jednacz popeczy się, a to nas w oczaku jechać do szeszy.
1: A w tutun tydzień co home office'u.
2: Home
0: office'u. Eski Snioka alias Lozolce. Susan Himplowa nas zwieseli. Runeta Kaš, Rekec, Manđeska je Marek Ahanka serbskim rozvosunu, a to je Linus Brun, kiš nam votem spiva kak po nocach s autom ježdži.

0: Dajke bonne ja. No, nasz Linus Brun nam zaspiewał Gawun Bonocach dam a sem jeżdzi. No, a to ladamy też niedobraz do Banczyc. Kukowa, tamniejsza domowinska skupina je przeprosowa. Je przeprosowa na domu na swobie popodnio. Na realu komunikacyjskiej areny tam by. A tam su zaspiewali na przykład też Lipki. Poskajcie raz. Wasi bitte wierzka i bieszcie też prezentacja woniowie wobory. Hajkiś przedsta historisku sztyri kolesa tu ručnu špricu z leta 1909. Vizo, ústup Blípko a potom tež studio Lícia. Lucia bieše šľaké překvapenky. Včine deremeče starášta je so Možinský klub z Banšic Kukova a svetež domovinská skupina a švita ľudži je tam dojšva se 200 posta. Sú sa veselili přes riane zábavne večer. Tam Banšica Kukove při arealu komunikacijske arene. Bidl k našišče, dženca pak reka zaso zal zvoža von. Štuž ma zbožo, môžete mu ostač. Home office-u, kajž spieva Markus Moa, romáže ze skupinu Eski Snioka alias Luzolce.
1: Unže ľudcem skončne nádivo jiu, byrobe sa so přijobne vusy dnu. Ja sa so hižo

0: Bitch, menčino, do napošestřiche. A to by kytro kvodne. Včera nejdu večer čornom komcu na filmových nocach tamnejším krabatuj mnie. Na pokazach včera minuci film Spaziergang nach Syrakus. Nový film s Charliem Hübnerom. Die Schwita Serbo jese jedo čorno komca doje wanikak ciauta tam sim na parku anischu naličiu. Dla nic dla dziwa dziennika Charlia Hübnera, nie.
1: Ajmo co ma naszo przeczela, abo swój butak recu bu podpierać Klemenca Bobkul. Smo czera zonili na swyżenu na swoim dom zonio Subraja, a to są si prajli spontane, da si moi dojdziemo.
2: Tym tam Füchse z Neuem Morau, taki serii, ha ten Damon film, mi są zda, ha to Schwarzes Gold in der Serie, ha to im Ponte Vizolada, ha widzi auch to ein Znaje.
3: Ten film, wat to was stöchen, jo czytał, jo przyjomne, ha to na sajmu, ha to tu niedzielu wieczorze, nie możesz niczo lepsze przedstawić, kaj się do kumca si dojecz.
4: Musimo na niekotre dziwa, ma zna boli już, co zase ma wylecze, ha za tym kino jo taki, jo, da smo cili znodawne, ja mojo si dojecz. A nekio se to tak dovečalo, da je Klemenc Bobka v tem filme imao rolu najskeho sobo, a je, da smo povedali, da mu tu skladno žencemu užiti.
0: Oj, špacigang nach Syrakus s srbskim dživadžnikom Klemencom Bobku, a vuni hošči tešno postrovaju, a nam přeradžaju, kotru rolu tam v filme převzal je.
5: Ja, rajem tam jedno cvonika při radnice NDR na Československu, a kiš tam tu vonu vosobu, jenom kontroluje, a tam putne za čo poriadku nie je. Aj to je vzor všetko rinne. Tu doma láčo sa tiež vesu, že sa tu mi pokazal. Ja som to nejaký rianý film. Ja som tu v Mnichove na premiére videl pri filmovom festivalu. A aj som sa to jen rianý film, kýž môže sa tiež rúne tiež ju vdere pokazať. A som sa to fajn, že tako ľudí do kina šinu a si jen film vobľadá. A vzor sme tam tiež podľa a pon tiež moja svojba, moje dživo raz vidí. A to je na rianý vecaj.
0: Aj praj Dživadženik, Klemenc Bobka, Rianne Filmovičar, to bie čera čornom komcu, při to da trošku kvodnejších temperatúrach na filmových nocach na dvore krabatového mna. Siemenčine, donapo šeščiche, a to je Sounds of Slovenia, Jabuko. Jabuko.

Poješćach, narěčach na stawizniska wustajenca wokół Zejcach, pola Spitanke, skwadnostne jubilejasy, je tyś nitko tydzieniu po jubileju hiszcze przystupna, zajmcy może si już jednym jest 16, a 18 godzinami wobladacz. Na zromadny wulit przeprosza serbska dekanatna młodzina tyż lica za so niedzielu 13. septembra to budże, a romadzie chce się na czumiku, a nie poż prewi wuliczeć. Przyzywić myli so hadzo dzięcniejszego, a to online lubi modostnie, myslicie proszę tyż na to. Dzięca poczanu kamieczanskie szulerio po nałożku z miasta na boszt, jednacz ich so dzięca na bożym szuzetkaja, jenny je potom czas miasta. Karty są zaso placaja, a to jutce dwiemaj hoszczęcu niesłaczidle. Na serbskie seniorowy szkocu tej sznuwaczcy w utrobnie witani. Jutce dwiemaj do niesłaczidła. Wobedlerski policyst Andrzej Kober wita was jutce na wobedlersku rozmowu, rozmowu hodzinu do domu zariadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie Panczycach Kukowie. W od 4 do 6 możecie tam swoje starości odbyć, a to równości 212. We Wojorecach so dwornisztor przetwari, kajk je tam aktualny stał, što w obydlerju wodszakuje, w tym chce tam niszy wyższy mieszczanost da Torsten Ruban C. z obydlerem i poryczeć. Zajmcy może się też czwarnisztor, potem dokładniszo w obladacz, a to Juce Pieczich przy tam niszym dwornisztu we Wojorecach. Cyle ważne pokiu jeszcze mam, dżęca wieczor wusywa za so moda żoma Radio Zatkula. Sztosu przygotowali tematysce. To nam Klaudius Busch nie dam przeradzi tu serbskim rozwosu 5 godzin, 3 a 14 je.

Intelligenz, das Ingenie, twojo zbytka, kiszmasz czy wysiebi tu być, tu sitny myśli do posledka, że siucy czynisz, ma czytyć, że siucy czynisz, ma czytyć. Czas nie mogę, woda, wino, kisz możesz doli.

dokładnie 4 miesiące je mianujce Patržica. Što by to byli, vás a menšino po šešťich je. A potom steja dzieci zase pred rumpodichom s vykými vočimi a pilne zaspievaja.

Když vůjke vočí sa vršča, nohaj, ale kak ta sa dže naši jidlence, když tam lesu stej, po tutem horcem a suchým liču. Nohaj, jidlenka rošče, ale vieza horca ta suhota, ju vieza tež vopčežuje, tej počežuje, tej tak praja plavarie hodonuch štomu. Kvalita spaduje, płacizna pak naže stupa, tak su vulade do adventa, kak jara su pod horco tu čerpeli, a kelko budu płacić, to nemoža ište seriózne prajč, snano so tu nabo tamne vusušene štomik, tež spadko za švirňou ište raz zraba, no, jasne je, huste a vo sebe silne a symetriske roščene jedle. Su časach klimovie zmene kitro redke a su odpovedne tež droše. Jasne, tež voda faluja, nie moža jedle vieza optimálne rosť. Na to mieli so přichodže na kúže 15. ič a plavovarie hodných štomu rádža si jedlu nedom bola plavovaria. Producenta kupić, to smimy się wieszczy minuce być, zosu sztomiki też czerstwe a strowe a dobre. A sztuś syła na jidlu dobrystwie spuścić nochce, jeszak też do sztamnych alternatywów, na przykład przeco prawa żyła jidla nedrbi być, kisz lisu stej, kajś to dzieci zaspiewaja se nie nie, smy też rada raz plastika być, abo se raz na kreatywne właśnie sami jidlu. Pastiče, rade des přírodných materiálio, to pa matiš přírodže a vo sebe tutých časach jedere za náš vopsvet, haja jedna taká taká šprajne. Nebude hrune von symetriska a silne zroščená, to však sú ši klimovie zmene tu pola nás, tiež ve Vúžice.

0: Policja z G.
1: Budyšinje je 19 letny šofer noci na nedzielu z opačnym modrym svitcu policiju rał. Po informacjach z orelskiej policajskiej dyrekcji by svitk tute počinki w obkicz buwał, muž dreje spytał drugi šoferu zastać. Na to jeho potom prawi zastanicy kontrolowachu w opačnym modrym svitcu z čazachu, a policja tym zwisku na to skiečbni, co je prywatne zasadzenie takich osobitych signalu kwost tajomne, a zo môžeš přesto tiež jesmnú dôlnosť zubiť. Vo čerovšieho rania a čdovičera sú s helikopterom, psami a viacorými ježdžidvami 27-letného Jitku lesu pýtali, vôľke zdychnenčko netko policia zžili, zo sú psy muža lesu namakali jemu sa dereže, tak ríka ze stron policie.

Never Give Up. It's Such a Wonderful Life. Dzięcyjsza pundzela budzie przełysza krasna, to możu slubić w osobie. Dzięca wieczor doporuczu, modu żomu, radio zatkulu. To wusywaja zasob od wieczor w osmich dodże sačich, zabieraja so ze serbskimi epami, aplikacjami. No, radio zapiknąć je moje doporuczenie. W Zejcach je stawizniska wustajenca składnostne jubilea, poda Spitankec, tyś nitko w tydzieniu po jubileju jeszcze przystupna, zajmce może se już jedne, mie 16 a 18 godzinami w obladacz. Na zromadny wulit przeprosza serbska dekanatna modzina, tyś lieca zaso, niedzielu 13. septembra to budże. Romadzie chcedzia se na czumiku, a nie po szprywi wuliczeć. 25 euro to płaci, a hać do dżęcniszeho. Mili so modostni, a co dżęcniszeho augusta, online przyzewicz za wulit dekanatnie modziny. Biblioteka Przychoda je dżęca tema budyskie mieszczanskie biblioteki zromadnie z komunalnym projektom za hospodarskie dale wówicze, a to zetka jaso dżęca mes 5-7 w bare denkba budyszynie na zromadne rozmysluanie brainstorming. Oni też tu praja. Karty so placaja, a to jutce dwiema hoszczyncu niesłaczidle na serbski seniorowy szkocu tyś nuaczce w utromny witani, jutce dwiema do niesłaczidła. A wobedlerski policyst Andrzej Kurba wita was jutce na wobedlersku rozmowu, hodzinu do domu zaradnickiego zjazka przy klosztorskiej wodzie Panczycach Kukowie, a to od 4 do 6. A my tam pokukniemy z Bettiną na wosę bity poskid k studiu Lucie. Tutaj minucy przyniesie medie nam nawies dżęca jutce, co tam dokładnie nam kiwa. My tam nam to Bettina rozkładzie, a damy so do tutaj tematyki.

0: Z wulkimaj automaj nawali so dżensa Studio Lucia do Pieskec. Na tamniejsze sportniejsze Bettina szeda tam dzieci, a w osobie swójbnych, a tyż seniorów wumienkarów oczakuje.
1: Cyle powie, to jest najskiery, te najważniejsze uprawienie, że są trzy generacje tam proszone. Dzieci najprzed raz doszli, a potem znano poszuli miasto do hota, raz tam do to auta poladać, każdy na plakacie upada, je to jeden kemper, gdzieś są na przykład może podcasty a audio dziewać, tak rzec jeden zwukowy studio na kolesa, a sprinter, tam może się na przykład plotować, a kreatywny dziewacz, a Studio Lucia przeproszuje. Tak rzec, młodą generację zoby tam eksperymentowała, czy so szako iżo kietro dere ze szmoratkom wuznaja, iżo czynę mięci, ale też seniorojo rostu do tutych nadałków, a jeli prajecie, oh, kato jo dziek, jak si tutun app, na przykład app MDR Serbia instaluju, potom włożę zmiče si rade vaše šmoratko a dziče raz tam nimo dženca a juce od dživečih do popudnja na pol štyrioch tam steja pši športnišu a vam napšikvat i štajke vice pokazaja, kak se vice instaluju, što je, duš raz so niče vopak tvoči čako nedava, ale hajči starši so drude boja, za tam nešto vopak čina po takim tam rade dziče a ti svojbe su preprošene, tam je zabava a veselo, tak steje na flyeru tež za svojbe garantowane dżęca.
0: Spełnij paru do prytka. Tyż wumienkario szmoratko do ruki wod dziewiczych. Tam minucy suka jeszcze Bettina iżo prajwa pieskeca. Raso wesela na was. Zmoli wam powiedać, što svet mediu takle szitko tyż rianeho skici nam.

sedamenčino posedemiche a dobyči senzácia, kýši cywy svět překvapiła dženca. Před 20 letami je astronomiska unia vozjewiła, za nie Pluto, hižovjace planet, ale jenoš išče palčik mies planetami. Wina na tym bychu nowe kryterie wonie astronomiskie unie, kisz planet, a małe planety borene definuja. Tak gdyby planet na swoje czary wokoło słońca tamne niebieskie chilesa, a ich coraz prajecz z bucza rumowacz, bazaka, a jeszcze so pak Plutowy, na że żyny tak prawie poradziło nie, wun je minucy cel jednore przymały. Nie ma dość masy, tak IAU, nie to nie spił, ale Międzynarodna Astronomiska Unia, tedy rozkładzesze. To już to ludzi dowiesze senator swoje znate wuslacy musz

A to są też dobre połyszcze, czasach ekstremnie suchoty a horcoty. Po skapatkach zajszwych dniów zaso pegle pomawu, ale wiesz, stupaja, na przykład w Wobiu su namierili, a to po Zakski na Zakski stronie 17 do 25 cm je Wobio stupało po historii niskich peglu. Na przykład Torgowie je reka wo tam, wo dwaja cici, na nitko ci a 60 centimetrów. Zaso troszkę stupała. Radować so przez to jeszcze nikt nie może, to szak jeno szkapka na horcy wupa. No a co je nowego na polu sporta, to nam Jan Rea niedom powiedza tu serbskim rozwosu, szako su za koniec tydzenia zaso wubiedziwali.

Tajket ne vem, kaj ješ. Na dženstniši punčeli, a me huščišo. So vje, liče, haj, haj. Ale žaden ne je tajki rjane, kaj ješ dženstniša punčela 24. augusta, vosa menšino po osmih je. A to sem hižo zaiš v punčelu v tem rozpravljal. So je so čovjek našich honjovužijskih jezerach. Zatepju. Dzięc sam mam zasad taką zrudną powieść. Tun krocz severu honie w Łużycy na ci żonianskim jezeru. Je policja proznyczom wudżeria nadeszła po tym, że jej manżeska pola policję so przyzywiła, a jej hiżo nie docpiła. Po takim prawa, że jej hiżo nie docpije. Policja je wódź potem 4 a 70-letnia nadeszła, a nurjaki są niedaleko wódże, tyż mortvého nadišli. Po takým zase raz môžu rec, naše jezere, te nie sú tak bezstrašné, kaj si tu nebo tam nemyslí. Vo sebe nic v liču, když sa to ešte ľudí celé jednore tam do vody dája bez toho zoraz přemysla, keď kotre moce maja púa nivá bo tiež nic, ale to vieza tu tým páče by nezbožo. Při ci žonianským jezeru. Što sú dalšie žilinky policie? Bettina je znosová. Lidom slyšíme rozprávu tu v srbským rozhlasu 9 menšinu po 8.

Ojo vaš serski program z Dijano Šecovi obši mikrofon je dobro žijen. Witam was sled kluby przysłuchaki a przysłuchary po dożywienia pełnym końcu tygodnia, zaszulowania balokopanie, żnione swieżenia. W Dolnej Łużycy już szuzi nieco los było, a my gledamy, co jose na serskim polu szo stało. W našom aktuálnym magazínu máme žinca se vie šulu ako gvonu tému. Mia za drugim gledame, kak sú v Dolnosaskim gymnázium je všigetované na nové šulské lieto. A pla kokota v Janšolcach sme padla byli a máme zapšimujúcu rozpšavu za vás v tam. Aktuálne povestči z Vúžice nesmiju fejlovaš a na termíne toho týženia južo pokažom. Žicim vám dobrý start do týženia s nami a ho plasárskego programa tam grajo ta muzika a žinca joto Michal Cyš. Sim je obkuslovala.

Ko jo vaš serski program z Dijano Šecovi obši mikrofon je dobro žijen. Witam was. Sledk, lube przysłuchaki, a przysłuchari, po dożywienia pełnym końcu tyżenia, zaszulowania, balokopanie, żnione swieżenia, w Dolnej Łużycy jo szuzi nieco los było, a my gledamy, co jo se na serskim polu szo stało. V našom aktuálnym magazínu máme žinca se vie šulu ako gvonu tému. Mňa za drugim gledame, kak sú v Dolnosaskym gymnázium je všigetované na nové šulské lieto. A pla kokota v Janšojcach sme podľa byli a máme zapšimujúcu rozpšavu za vás v tam. Aktuálne povestči z Łužycy nesmiju fejlovaš a na termíne toho týženia južo pokažom. Žicim vám dobrý start do týženia s nami a ho plaserského programa tam grajo ta muzika a žinca joto Michał Cyš. Sim je obkuslovala.

0: A już je nasze ustrzywanie mimo. Wicze caka kulturny magazin na was. Serwie Bużopen Wużyski Festival hyszcie raz Thema u nas. Nasze powieści a przynoski namakajoszo teke w internecie pod rbb-online.de/zorben, tak to jo. Ja som Diana Szycuła, ja se nie drożognują, mieszo se derje.
1: RBB, serski program. Serski program.
2: Zatkula. Bitch tu ein immer, da rega Wusswanje, wird schon ne Kommerze, Sasso startuje.
3: Dort richtig, Claudio, so. Nicht gott löbim in Sasso se Studia Wusswac, anitz, pschirianem, tschopfem, jedre, bot hohem Nebium.
2: Se Studia Wusswac, pak, de ich luschini. Adisch masch pschitem, ich chef etzig temu, taka tak.
3: Hi, Claudio, so. Jensa Ritschime, mir nütze, wo serbskim Social Media.
2: Hi, da fetzig klinschi, potekim, wo sen chef schi Radio.
1: Zatkula. Moi start, dort digenia.

0: Za prawe hudźbne zazbie do naszego dżensiszego wysłania mam za was nitko najpierw raz rozsudy skupiny Janka Hanka.
1: Zadkula.
2: Szandamna.
3: Ja was tu dwie.

0: Bola, na jo, bis du du ju, je Jensa kola bajo, wun je pšetnešto časom serbsku app Kostrans vuju, gotruž Jensa pak bože viace nidže nenamakaš.
1: Hej, a to je škoda, šako toľko serbskih appov nimame. Franco, kotre dači to domy s výpšinu?
0: Puh, Kostrans vieto hiže, junu je na app je Sotra app, a ty Zublex app na vizo Rakrabat, dabe tiež jako app, a kviz serb tu mám samo na handiju. A wieso tyś nasza MDR Serbia app, na kotrych najczarstwiejsze norskie zonicze.
1: Naj, tylko da to do co a nesu, a to je niedom dobre praszenie na nasze hostcha. Kola, masz ty hižo druhe appy planowane, kotrych chcesz we przyciorze programirować, ry, social media, informatywne appy?
2: Haj, schon, ta idea Kostrans poprom samo na sebie na cool idea, jo tako serbsku socjalnu sycz, mo to negenismu z Cyrilom, cyle zaczysnęli, jad samo na kuzie pat, na tym polu ty jeszcze kusnęszo dalej czynć, albo kusnęszo nowo czynć. Znaczy mam kusnę nowe idee, że boche mu lepe czynć. Aj, also, cyle zaczy się na to nieke nie.
0: Hej, bych tu, albo bych czy wy potem też zase ze serbskimi instytucjami Roma, że dziewali, że są takie nie, że takie dobre na tym samo się prasze, tak nie, tak dobre na tym wieżało.
2: Hej, to dobre, ja, że mają, to są te nie finansjalne spisowanie, to ja wyzę na lepszyna, że może te kuspinne se udač, a ne dobi šetce, na kuže sen tladač, ali vizo ta nelepši, no jo zo jen te viste vumenenja ma, ponavite te co tema vodliče, no a také to jo vizo te všidatna byrokratija, ali sen tako app uvidžo, ben so prašeč, a se jen tam takvele proce, no to investovač, no te byrokratija, bo skere na vujiče app svojo čas usmerič.
1: Hej. Franco, môj so tež netle za líčak sedne môj by rek a nešto programiruje môj. Ja ta praju jedna noa serbská rán nebych docva tak špatná bežala.
0: To bude sa na prajmeč.

0: Haje krótko podziewać, ich prynik poczas je nimo, stój się netko, hake radia zapiknu. W prynik hodzinie rzeczachmy w noorskach woko serbskich epu.
1: Tak su na modus nie mezdrym rekli, kotru serbsku ep se woni pszeja.
0: Haj a też z Danielom Cobu z mojej rzeczowej a update wo dżile w założby we wobuku digitalizacje dostałej.
1: Druga hodzina to reka wiezo aktualki z całego świata. Rzeczymy na przykład wo Holaskach.
0: Ale też wo wubidżowaniu Power Serbia a wo mody serboce, kotraż je stipendii dostała.
1: Tak je wszystko to a wiele więcej słyszycie w naszej drugiej hodzinie.
0: Što jeszcze słyszycie je dobra hudźba. Franco, što masz za nas?
2: Prynia hodzina soke kunce kila, ale żaden strach. Dobra hudźba was też w drugiej hodzinie naszego dzienniejszego usłania przewodzuje. Wiedzone jesteśmy prawe partie Danca Kuduru od Lucenza Falowacz. No a doba zaspiewa nam zromadnie z przespólnymi, gdyż ja ranko.

0: Mila Klimanec je dženca dostała 8-minutę w opismo w Drieżdżanach. Ona smie w odsryć septembra cały miesiąc do Českeja a tam čistce wuknąć.
1: Haj, a za to je dostała stipendii Sakskiego Kultusowego Ministerstwa. Mój swój prederun je z niej ryczałaj. Mila, pojedaj na maj, na co so tam najbolej weselisz?
2: Ja si myslím, že bude se vesel na tu kulturu tamte, a tam ty došli hýt, dokud je to něco jiného, hač doma a jen co tapeten vexel?
3: Hej, što máš tam do přírodu všetko? Što ještě byš do toho, že tak činíš jen tady vyvězo, ty co drávu, spakovač a tak, abo máš ještě nějaké druhé přírody?
2: Popravnice, kdy vopravdženeš můj vědce spakovač a pan Tulus.
3: Što bude potom ze šulu doma, dostaneš domáce nalavky, ty tam vězo, tyž do šule chodíš, Lubisz ty nieco nakwatać?
2: Ja jeszcze tak prawie na miasto myślę, że to celo nakwatać.
3: System liczył, a za tebe uzwala, jak byś tam rozmowy wydrażał? Ty się dżęca była wydrażał, jak to tam wiedziało?
2: Ja niestety nie liczę, że ty dostan, dokąd się to ty wiatrze za szulery wyższej szule minęne, a na to są ty jara przekwapane było. Musimy po posne lito takie praszyne myli, musimy tam byli w wydrażanach, a tam smo romadze aktivity činili skupina a pan su sot nam vani te prašili viste prašina.
0: Vútrom na Jack Mila a viele vúspecha v Česke a vizo nezapomnite doživenia.

0: 我跑着 To 奶奶日期 Gazelle 此为无几次 Abonnees Check dom check dom Ci praju check dom Roma czeka z worem Straka wulka waka waka Check dom check dom Ci praju check dom Rajno twoje sansa zasłon
1: Sansun czeka